0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu ze studia radia SBS w Sydney. W poniedziałek 15 czerwca wita Państwa bardzo gorąco Dorota Banasiak. Miło mi spotkać się z Państwem ponownie. Zapraszam do wysłuchania polskiego programu radia SBS. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę przegląd wiadomości, po czym doniesienia sportowe. Przeniesiemy się na boiska mundialu, gdzie trwają tegoroczne rozgrywki piłkarskie Mistrzostw Świata World Cup 2026. A następnie nadamy temat dnia. Jeśli odczuwają Państwo skutki ostatnich wahań i niepewności wokół cen paliw i zastanawiacie się nad wymianą samochodu na elektryczny, ten materiał jest dla Państwa. Nie jesteście sami. Sprzedaż takich pojazdów rośnie, a rządowe zachęty pomagają napędzać tę transformację w Australii. Jak jednak wygląda praktyczność przejścia na samochód elektryczny dla kierowców na antypodach? O szczegółach zaraz po dzienniku. Będą również aktualności z Polski. Dzisiaj w korespondencji Przemka Przybylskiego między innymi mowa o pierwszych wielozadaniowych samolotach, które dotarły do Polski. A w drugiej części programu powiemy o historii polskich żołnierzy, którzy po wojnie trafili na Tasmanię, a których pamięć wciąż żyje w sercach kolejnych pokoleń. Daniel Michałowski ze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Hobart opowie o swoim dziadku, żołnierzy Dywizji Strzelców Karpackich, o polskich szczurach Tobruku, budowie hydroelektrowni na Tasmanii oraz o tym, dlaczego tak ważne dziś jest zachowanie pamięci o polskich weteranach rozsianych po całym świecie. Na koniec audycji będzie nasz poniedziałkowy magazyn sportowy, a w nim niespodziewane zwycięstwo Australii w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, życiowy sukces Kamila Majchrzaka w turnieju tenisa oraz Polska liderem w sportach na wodzie. Zapraszam Państwa do pozostania z nami przez następną godzinę, czyli do końca programu i życzę miłego odbioru.

Oto skrót najważniejszych doniesień Radia SBS w poniedziałek, 15 czerwca. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zaczynamy od doniesień ze świata. Iran potwierdził, że natychmiastowe i trwałe zakończenie konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi na różnych frontach na Bliskim Wschodzie rozpocznie się dzisiaj wieczorem. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Kazem Gharibabadi, wystąpił w irańskiej telewizji, informując, że w ciągu najbliższych 60 dni będą prowadzone negocjacje. Dodał również, że Teheran odpowie na wszelkie naruszenia porozumienia. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził w mediach społecznościowych, zawarcie porozumienia. Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać traktat pokojowy w Szwajcarii w najbliższy piątek, 19 czerwca. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Kazem Gharibabadi, powiedział, że porozumienie pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi obejmuje również Liban, gdzie izraelskie ataki były wymierzone we wspieranych przez Iran bojowników Hezbollahu na południu tego kraju. Donald Trump poinformował, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta w piątek, kiedy porozumienie zostanie podpisane. W ramach memorandum Iran poinformował również, że odblokowane zostaną irańskie fundusze o wartości 24 miliardów dolarów amerykańskich. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy wydały wspólne oświadczenie potwierdzając zniesienie sankcji nałożonych na Iran oraz podkreślając swoje zaangażowanie w zapewnienie, że kraj ten nigdy nie zdobędzie broni jądrowej. Informacje o porozumieniu pokojowym między USA a Iranem zostały pozytywnie przyjęte przez państwa na całym świecie. Premier Kataru, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, podziękował Pakistanowi za pośrednictwo w negocjacjach. Poparcie dla porozumienia wyraził również rząd Japonii. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że planowane ponowne otwarcie cieśniny Ormuz będzie jednym z tematów szczytu G7, który rozpoczyna się dzisiaj w Evian we Francji. Przywódcy państw grupy G7, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady przyjadą tam na obrady dzisiaj. Tymczasem przeciwko szczytowi przywódców państw G7 protestowało w Genewie około 50 tysięcy demonstrantów. Podczas gdy część protestujących dopuściła się aktów wandalizmu, atakując funkcjonariuszy policji i budynek ONZ, większość uczestników manifestowała pokojowo przeciwko koncentracji bogactwa i władzy w rękach państw, które ich zdaniem nie uwzględniają kwestii humanitarnych. Pakistańskie władze zarządziły wszczęcie dochodzenia na wysokim szczeblu i zapowiedziały pełną przejrzystość po śmierci australijskiego dziecka, kiedy jego rodzina miała zostać omyłkowo uwikłana w operację policyjną. Adil Ahmed i jego syn zostali ranni, natomiast jego 7-letnia córka, obywatelka Australii, Hania Ahmed, zginęła po tym, jak policja miała błędnie zidentyfikować i ostrzelać samochód jej rodziny. W rozmowie z SBS Urdu Ahmed zaapelował do rządu Australii o współpracę z władzami Pakistanu w celu przeprowadzenia rzetelnego śledztwa i osiągnięcia sprawiedliwości dla jego córki. Senacka komisja badająca ostatni pakiet zmian podatkowych w Australii rozpoczyna dziś pierwsze przesłuchania.

Organizacje biznesowe ostrzegają, że reformy zostały przygotowane w pośpiechu i zniechęcą do inwestowania. We wspólnym oświadczeniu Australijska Izba Handlu i Przemysłu, AI Group, Business Council of Australia oraz Council of Small Business Organizations Australia stwierdziły, że proponowane zmiany powinny zostać odrzucone. Senator partii liberalnej Jessica Collins powiedziała, że właściciele małych firm podczas porannego spotkania w Sydney wyrazili poważne obawy dotyczące reform. Minister skarbu Jim Chalmers natomiast broni reform, twierdząc, że tworzą one bardziej sprawiedliwe warunki i poprawią dostępność mieszkań dla osób kupujących pierwszy dom. W międzyczasie Senacka Komisja do Spraw Międzypokoleniowych Nierówności w zakresie możliwości mieszkaniowych usłyszała, że wielu Australijczyków nigdy nie będzie posiadać własnej nieruchomości z powodu systemu, który traktuje mieszkania przede wszystkim jako narzędzie generowania majątku. Leo Patterson-Ross, reprezentujący Krajowe Stowarzyszenie Organizacji Najemców, powiedział, że prywatny sektor najmu cechuje się niestabilnością, brakiem bezpieczeństwa oraz niedoborem odpowiednich mieszkań wobec rosnącej liczby najemców. Liderka partii One Nation, Pauline Hanson, została wskazana jako preferowana kandydatka na stanowisko premiera Australii po raz pierwszy, wyprzedzając Antoniego Albanese. Najnowszy sondaż Resolve Political Monitor objął prawie 2000 wyborców. 33% respondentów wskazało senator Hanson jako preferowanego premiera, 29% obecnego premiera Albanese, a 16% lidera opozycji Angusa Taylora. Szef Polskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego CBA Tomasz Strzelczyk zapewnił, że biuro będzie w pełni współdziałać z prokuraturą w ramach postępowania dotyczącego systemu Pegasus. Sprawa obejmuje byłych i obecnych funkcjonariuszy CBA, którym w ostatnim czasie przedstawiono kolejne zarzuty w związku z działaniami operacyjnymi. W Warszawie odbyła się 25. Parada Równości, która przeszła ulicami centrum miasta. Uczestnicy świętowali jubileusz tego wydarzenia, a kolorowy pochód przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,59 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i przedstawiła Dorota Banasiak, SBS Polish.

0: Przenosimy się teraz na boiska Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026. W trzymającym w napięciu meczu, który odbył się w Teksasie, Japonia i Holandia zremisowały 2-2. Holandia strzeliła gola w 51. minucie, następnie Japonia odpowiedziała i wyrównała 6 minut później, ale Holandia ponownie objęła prowadzenie w 64. minucie, kiedy to genialny strzał Crescencio Somervilla trafił w dalszy słupek. Jednak Japonia zdołała się obronić i wyrównać wynik na 2 minuty przed zakończeniem meczu, kiedy to rezerwowy Koki Ogawa strzałem głową po rzucie rożnym odbił piłkę do bramki Daichi Kamada.
1: It's 2-2. It's Ogawa. It's Bedlam. Here in Dallas. Never write off Japan.
0: Natomiast wcześniej, w niedzielę, Australia wygrała 2-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Świata, pokonując Turcję w grupie D na kanadyjskim stadionie Vancouver. Connor Metcalf strzelił drugiego gola zaledwie 15 minut przed końcem meczu, po tym jak Nestroy Irakunda strzelił pierwszego gola w kontrataku w 27 minucie. W przerwie podczas meczu asystent trenera Socceroos Paul Okon powiedział w wywiadzie dla SBS, że Turcja wyjdzie na boisko z impetem. Jesteśmy w dobrej formie, możemy dorównać każdemu. Jeśli będzie trzeba, będziemy cierpieć, zrobimy to. Musimy nadal dobrze radzić sobie z piłką. Następny mecz Australii ze Stanami Zjednoczonymi odbędzie się 20 czerwca o godzinie 5 rano czasu wschodnioaustralijskiego. W pojedynku między Niemcami a małym państwem Curaçao Niemcy wygrali 7-1. Jednak największą radość wśród kibiców wywołał gol wyrównujący Livano Comencia w 21 minucie. Był to pierwszy gol Curaçao w historii Mistrzostw Świata. Curaçao stało się najmniejszym państwem pod względem liczby ludności i obszaru, które zagrało piłkę nożną na tym poziomie, a mecz w Houston był atrakcją dla fanów futbolu. Dotarłem tu około 7:00, przyjechałem z Austin w Teksasie, jakieś 2 godziny drogi stąd. Cieszę się, bo kiedy ogłoszono losowanie, że Niemcy zagrają z Curaçao, przyjechałem i dołączyłem do grupy kibiców Curaçao, żeby dostać bilety do sektora właśnie tego kibica, bilety, które są tańsze, no i żeby zobaczyć ten mecz. A co przed nami? W nocy, czyli 16 czerwca o 1:30 rano czasu wschodnioaustralijskiego, Hiszpania spotka się na boisku z Cabo Verde w grupie H. O 4:30 rano Belgia z Egiptem. O 7:30 rano Arabia Saudyjska z Urugwajem. Następnie jutro o 10:30 rano, czyli jutro we wtorek, Nowa Zelandia zmierzy się z drużyną Iranu. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. W spotkaniu między Szwecją a Tunezją drużyna Szwecji pokonała Tunezyjczyków 5-1.

0: Zapraszam na temat dnia. Jak wygląda praktyczność przejścia na samochód elektryczny dla kierowców w Australii? O szczegółach Joanna Borkowska-Surucic.
1: Czy przejście na samochód elektryczny jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem? Czy odczuwasz skutki ostatnich wahań i niepewności cen paliw i zastanawiasz się nad przesiadką do samochodu elektrycznego? Jeżeli tak, to nie jesteś sam. Sprzedaż takich pojazdów rośnie, a rządowe zachęty pomagają napędzać tę transformację. Jak jednak wygląda praktyczność przejścia na samochód elektryczny dla kierowców w Australii? Oto szczegóły. Samochody elektryczne, czyli EV, Electric Vehicles, stają się coraz bardziej popularne, ponieważ ceny paliw pozostają niestabilne. Według danych branżowych w kwietniu 2026 roku samochody elektryczne stanowiły około 1 na 6 pojazdów sprzedanych w Australii. Hussein Dia jest profesorem technologii transportowych i zrównoważonego rozwoju na Swinburne University of Technology. Jak mówi, początkowy koszt zakupu samochodu elektrycznego jest nadal wyższy niż w przypadku aut benzynowych i wysokoprężnych. Jednak ceny spadły wraz ze wzrostem zainteresowania i większym wyborem modeli. Zaczynamy obserwować większą różnorodność modeli o różnych rozmiarach i w różnych przedziałach cenowych. 3-4 lata temu trudno było znaleźć samochód elektryczny za mniej niż 50 tysięcy dolarów. Dziś ceny zaczynają się od około 30-35 tysięcy, a dzięki rządowym zachętom mogą być jeszcze niższe. Warto sprawdzić, jakie ulgi i zachęty przy zakupie samochodu elektrycznego oferują władze Twojego stanu lub terytorium. Pracownicy korzystający z tzw. salary packaging mogą również uzyskać ulgę podatkową przy leasingu samochodu elektrycznego. Wyjaśnia to Alex Forrest, kierownik do spraw pojazdów i paliw w Royal Automobile Club of Western Australia. Jeśli korzystasz z leasingu, możesz uzyskać ulgę w podatku od świadczeń dodatkowych, fringe benefits tax. Dzięki temu można zaoszczędzić kilka tysięcy dolarów rocznie w okresie, powiedzmy, 5-letniego leasingu. Konsumenci powinni jednak sami

0: sprawdzić, czy taki rodzaj leasingu będzie dla nich odpowiedni. W porównaniu z samochodami benzynowymi i dieslami, samochody elektryczne są tańsze w eksploatacji. Szacuje się, że kierowcy mogą zaoszczędzić nawet do 70% kosztów paliwa i około 40% kosztów serwisowania rocznie. Profesor Dia wyjaśnia, co to oznacza w praktyce. Energia energetyczna jest znacznie tańsza niż benzyna w przeliczeniu na kilometr. Nie musimy jej importować, jak ma to miejsce w przypadku paliw płynnych. Ponadto samochody elektryczne mają prostszą konstrukcję mechaniczną, dlatego koszty serwisowania są niższe. Z czasem te oszczędności mogą się kumulować i zrekompensować wyższą cenę zakupu. Warto jednak pamiętać, że oszczędności są mniejsze, jeśli korzystamy z publicznych stacji ładowania, ponieważ koszt energii za kilowatogodzinę jest tam wyższy niż przy ładowaniu w domu. A jak wygląda zasięg samochodów elektrycznych dostępnych obecnie na rynku? Podstawowe modele mogą przejechać od 400 do 500 km na jednym ładowaniu. Problem pojawia się podczas podróży międzystanowych, kiedy trzeba odpowiednio zaplanować postoje, szczególnie na obszarach regionalnych. Są tam tysiące kilometrów tras bez szybkich ładowarek, co może stanowić utrudnienie. Jeśli mieszkasz w apartamentowcu, możesz potrzebować zgody zarządu wspólnoty mieszkaniowej na instalację dedykowanej ładowarki do samochodu elektrycznego. Jednak dla wielu kierowców wystarczające może być podłączenie samochodu do zwykłego gniazdka elektrycznego w domu, mówi Alex Forrest. Jeśli masz miejsce parkingowe poza ulicą oraz gniazdko elektryczne w garażu, możesz bez problemu ładować samochód za pomocą standardowego kabla. Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza u osób, które nie pokonują więcej niż około 100 km dziennie. Jeśli jednak codziennie jeździsz dalej, odbywasz dłuższe podróże i zużywasz więcej energii z baterii, konieczne będzie wygodne uzupełnianie jej przez noc. Wtedy domowa ładowarka staje się bardzo przydatna. Ponieważ samochody elektryczne są obecne w Australii od niespełna 20 lat, rynek pojazdów używanych nadal znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Jednak w ostatnich miesiącach można zaobserwować wzrost zaufania konsumentów do używanych samochodów elektrycznych, a ich wartość od sprzedaży jest już niemal porównywalna z pojazdami benzynowymi. Jak przy zakupie każdego nowego samochodu, warto zwrócić uwagę na dostępność serwisu i wsparcia po sprzedaży. Potencjalni nabywcy samochodów elektrycznych powinni również sprawdzić warunki gwarancji na akumulator. Dobrą wiadomością jest to, że rynek samochodów elektrycznych jest bardzo konkurencyjny, a to działa na korzyść konsumentów. Podkreśla Alex Forrest. Na szczęście dla konsumentów mamy obecnie na rynku około 60 marek elektrycznych samochodów. Warto więc dokładnie przeprowadzić własne rozeznanie, nie tylko czytać testy samochodów, ale także sprawdzać opinie użytkowników na temat codziennego korzystania z pojazdu. Trzeba mieć pewność, że za daną cenę otrzymujemy dokładnie to, czego oczekujemy i że samochód odpowiada naszym potrzebom. Materiał Zoe Tomadu z cyklu Australia Explain przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
1: SBS Audio.
2: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplap karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
8: sbs.com.au/audio.

Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa bardzo gorąco do pozostania ze mną do końca programu, czyli jeszcze przez 40 minut. Oto co jeszcze nadamy. Już za chwilę aktualności z Polski w korespondencji Przemka Przybylskiego. A w drugiej części programu powiemy o historii polskich żołnierzy.

którzy po wojnie trafili na Tasmanię, o których pamięć wciąż żyje w sercach kolejnych pokoleń. Damian Michałowski ze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Hobart opowie o swoim dziadku, żołnierzu Dywizji Strzelców Karpackich, o polskich szczurach Tobruku, budowie hydroelektrowni na Tasmanii oraz o tym, dlaczego tak ważne jest dziś zachowanie pamięci o polskich weteranach rozsianych po całym świecie. Będzie również nasz poniedziałkowy magazyn sportowy. A w nim niespodziewane zwycięstwo Australii w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Oprócz tego w magazynie sportowym życiowy sukces Kamila Majchrzaka w turnieju tenisa oraz Polska liderem w sportach na wodzie. Zanim połączymy się z Przemkiem Przybylskim, piosenka, a dzisiejsi wykonawcy piosenek, które prezentujemy w naszym programie, to Kasia Stankiewicz i Michał Bajor, a to dlatego, że i Kasia, i Michał obchodzą w czerwcu swoje urodziny. W pierwszej kolejności Kasia Stankiewicz.

Kłaniam się z Warszawy. Trzy pierwsze z polskich samolotów wielozadaniowych F-35 dotarły do bazy w Łasku pod Łodzią. W piątek odbyła się tam uroczystość ich oficjalnego przyjęcia do Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej wszystkie nowe myśliwce wykonały pokazowy przelot nad czterema polskimi miastami: Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Jak powiedział podczas piątkowej uroczystości prezydent Karol Nawrocki, za sprawą nowych samolotów Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza i bezpieczniejsza. Prezydent podkreślił też znaczenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i podziękował Amerykanom za gotowość do dzielenia się swoimi technologiami wojskowymi z kluczowymi sojusznikami. Prezydent podziękował także wszystkim tym, którzy doprowadzili nas do dzisiejszego wydarzenia, wskazując m.in. byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Uroczystość w bazie w Łasku zakończył chrzest polskich F-35. Ceremonialnego chrztu dokonały żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz i kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie majorze Macieju Krakowianie, który zginął w katastrofie samolotu F-16 w sierpniu zeszłego roku. Nowe myśliwce otrzymały imię Husarz na pamiątkę legendarnych formacji ciężkozbrojnej kawalerii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, siejących postrach na polach bitew w XVI, XVII i XVIII wieku. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe piątej generacji F-35, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Wszystkie zamówione maszyny mają dotrzeć do Polski do 2030 roku. Ponad 800 lekarzy spoza Unii Europejskiej może stracić prawo wykonywania zawodu w Polsce, a część pacjentów żyjących z HIV oraz chorych na WZWC dostęp do badań i leczenia. Zdaniem ekspertów to pokłosie czwartkowego weta prezydenta wobec ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących chorób zakaźnych. W zawetowanej ustawie znajdują się m.in. przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. W ocenie Karola Nawrockiego właśnie ta część regulacji budziła poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. Wspomniana ustawa miała jednak również zapewnić osobom żyjącym z wirusem HIV, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego, dostęp do wizyt lekarskich i korzystanie z programu leczenia antyretrowirusowego w ramach programu polityki zdrowotnej bez dodatkowych opłat. Rzeczniczka resortu zdrowia wyjaśniła, że ustawa naprawiała lukę prawną powstałą w 2022 roku, kiedy to część finansowania świadczeń zdrowotnych została przeniesiona do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie zapewniono odpowiedniej

Nich podstaw prawnych do finansowania świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że brak wejścia w życie tych przepisów oznacza utrzymanie niepewności prawnej, ryzyko ograniczenia dostępu do świadczeń dla tej grupy pacjentów oraz przedłużenie wzrostu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Makabryczne znalezisko w jednej z posesji pod Rzeszowem. Podczas prac budowlanych operator koparki odkrył odkryte pod ziemią ciała martwych płodów. Łącznie było ich około 50. Śledczy dostali zawiadomienie w tej sprawie we środę, a w czwartek prokurator wydał polecenie zatrzymania mieszkanki Rzeszowa, 57-letniej Magdaleny H. Zatrzymana kobieta jest lekarzem patomorfologiem. Prokuraturze wyjaśniła, że w czasie pandemii COVID-19 zabierała ze szpitala martwe płody i w swoim domu prowadziła w nich badania medyczne. Po przeprowadzeniu analiz chowała ciała do worków jutowych i zakopywała je na swojej działce. Śledczy podejrzewają, że osób i miejsc zaangażowanych w cały proceder mogło być znacznie więcej. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą w przeszłości do zatrzymanej lekarki działkę. Prace mają potrwać do przyszłego tygodnia, ponieważ śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. To przestępstwa zagrożone karą więzienia odpowiednio do 2 i do 12 lat. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14. W poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
3: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.

Zmieniamy nastrój. Za chwilę spotkamy się z Danionem Michałowskim ze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Hobart, który opowie o swoim dziadku, żołnierzu Dywizji Strzelców Karpackich. To historia polskich żołnierzy, którzy po wojnie trafili na Tasmanię. Ale wcześniej kolejny utwór, tym razem Michała Bajora, które urodziny obchodził 13 czerwca, czyli w miniony weekend. Ten wybitny piosenkarz, wokalista i aktor śpiewa z Haną Saną, przepraszam, w utworze Elegia o chłopcu polskim, do słów Baczyńskiego.

0: Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza Agnieszka Byczyn.
1: Rozmawiamy z Danionem Michałowskim, sekretarzem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Hobart.
2: Hey, how you going?
1: Jaka jest główna misja stowarzyszenia oraz projektu Carpathian Legacy Memorial Project?
2: The aim of our association is to honor the memory of all of our veterans that fought for the freedom of Poland.
1: Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie pamięci o weteranach, którzy walczyli o wolność Polski. Skupiamy się przede wszystkim na upamiętnianiu rocznic kampanii II wojny światowej, a także angażujemy się w działalność polskiej społeczności na Tasmanii, aby mieć pewność, że to dziedzictwo nie zostanie zapomniane. Skąd u pana zainteresowanie tą działalnością? Czy ma pan polskie korzenie?
2: Yeah, definitely. My grandfather, he was in the 3rd Carpathian Rifle Division. He fled.
1: Tak, mój dziadek służył w Dywizji Strzelców Karpackich, uciekł z ogarniętej wojną Polski i ostatecznie osiedlił się na Tasmanii, gdzie pracował przy projektach hydroelektrycznych, razem z wieloma innymi polskimi weteranami, którzy trafili tu po wojnie. Mój ojciec również był weteranem, służył w Australijskiej Armii Rezerwowej. Nasza rodzina była zaangażowana w działalność SPK. Podczas uroczystości pełniliśmy honorowe warty, a ja sam działałem także w Korpusie Kadetów Wojskowych. Kiedy pojawiła się możliwość objęcia funkcji sekretarza, postanowiłem się zaangażować. Czy twój dziadek był tak zwanym szczurem Tobruku?
2: No, he wasn't a rat of Tobruk. He met up after the campaign of Tobruk. He was a German prisoner of war.
1: Nie, dołączył później, po kampanii pod bitwą o Tobruk. Trafił do niemieckiej niewoli, a następnie ponownie wstąpił do polskich sił zbrojnych. Czy to prawda, że większość Karpatczyków po emigracji do Australii pracowała przy hydroelektrowniach na Tasmanii?
2: Yeah, there was a lot of the veterans. There was, I think it was 5 boats. The first.
1: Tak, wielu weteranów przypłynęło 5 statkami, aby pracować przy budowie systemu hydroelektrycznego. Inni trafili do Nowej Południowej Walii i Australii Zachodniej. Jakie były pierwsze doświadczenia pana dziadka w Australii? Czy opowiadał o tym? Czy był szanowany jako weteran? To było trudne. Przypłynął 3 statkiem w 1948 roku. 2 wcześniejsze transporty zdążyły już stworzyć polską społeczność Butler Gorge. W ramach programu repatriacyjnego Polakom pomagano znaleźć pracę zgodną z ich umiejętnościami i uczono ich podstaw angielskiego, ale i tak musieli radzić sobie sami. Wzajemnie pomagali sobie w nauce języka, organizowali potańcówki w barakach. Widziałem zdjęcia dziadka z tamtych czasów.

0: dziadek nie żył, zanim zdążyłem o tym wszystkim z nim porozmawiać. Oni nie chcieli wracać do wspomnień wojennych, a ja wtedy się tym nie interesowałem. Dziś bardzo żałuję, bo mam teraz mnóstwo pytań. O co by go pan dziś zapytał?
1: Why Tasmania? Why Australia? I've seen a lot of them have ended up in America and
0: dlaczego Tasmania? Dlaczego Australia? Wielu z nich wylądowało w USA, w Kanadzie. Znalazłem jego dokumenty i okazało się, że Australia nie była jego pierwszym wyborem. Początkowo chciał wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie jednak został przydzielony do grupy wysłanej do Australii. Wolałbyś urodzić się i żyć w Ameryce?
1: No, definitely not. I was lucky. My story's kind of been parallel to his.
0: O nie, zdecydowanie nie żałuję. Czuję się szczęściarzem. Mam wrażenie, że moja historia w pewnym sensie biegnie równolegle do historii mojego dziadka. Pracowałem przy elektrowni, którą on pomagał budować. Byłem elektrykiem. Dziadek pracował jako operator maszyn, prowadził buldożery w Bronte Park i Butler's Gorge. Przy wszystkich tych elektrowniach. Ja pracowałem tam przez 10 lat. To zabawne, kiedy dziś patrzył na to z perspektywy czasu. Kiedy rozmawia pan z ludźmi w Hobart o swoim dziadku, czy wiedzą oni o oblężeniu Tobruku i o tym, że 5000 Polaków walczyło tam razem z australijskimi żołnierzami?
1: Yes, we've got a tight little Polish community in Hobart and we
0: tak, mamy w Hobart małą, ale bardzo zżytą społeczność i co roku spotykamy się, aby upamiętnić żołnierzy spod Tobruku i bitwy o Monte Cassino. Wiele rodzin tutaj ma krewnych, którzy walczyli w tych bitwach, więc to dla nas coś wyjątkowego. Odprawiana jest msza, a później spotykamy się przy pomniku w Hobart. Staramy się zrobić wszystko, aby ta historia nie została zapomniana. Czy przekazujecie młodszym pokoleniom wiedzę o tym, przez co przeszli ci żołnierze?
1: I'd like to. We've got a bit of a Polish school in Hobart, but that more focuses on the language side of things.
0: Chciałbym, żebyśmy robili tego więcej. Mamy polską szkołę w Hobart, ale skupia się ona głównie na nauce języka. Organizujemy też spotkania, podczas których przygotowujemy przedstawienia i odczytujemy przemówienia. Robimy, co możemy. Co mieszkańcy Melbourne, Sydney i innych miejsc w Australii powinni wiedzieć o działalności SPK w Hobart?
1: We've got a couple of branches, so for the SPK, there's the main body in Queensland, and also we've got New South Wales and Melbourne. So
0: mamy kilka oddziałów SPK w Queensland, Nowej Południowej Walii i Melbourne i działamy pod wspólnym szyldem. Został już tylko jeden żyjący szczur Tobruku. Na Tasmanii nie ma już żadnego, dlatego dziś to głównie drugie i trzecie pokolenie kontynuuje tę działalność.
1: The second and third generations who are doing the work to do all this remembrance.
0: Słyszałam, że ostatni żyjący szczur Tobruku mieszka w Newcastle.
1: Yes, he is. Yeah, I've heard that.
0: Tak, też o tym panu słyszałem.
1: Polish Institute of National Remembrance, they've got the.
0: Chciałem dodać, że Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął rejestrację grobów osób walczących o niepodległość Polski. Celem jest stworzenie dokumentacji wszystkich polskich weteranów na świecie, ustalenie, gdzie są pochowani, aby ich historia nie została zapomniana. Na Tasmanii bardzo intensywnie nad tym pracujemy. Dlatego byłoby wspaniale, gdyby inne rodziny również się zaangażowały i zgłaszały swoich bliskich, swoich weteranów. Informacje są dostępne na naszej stronie na Facebooku SPK numer 7, a także na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, czyli IPN. Agnieszka Berton, SBS.

Witam serdecznie kibiców i zapraszam na cotygodniowy magazyn sportowy. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. Rozpoczęła się największa impreza piłkarska, Puchar Świata 2026. Turniej będzie trwał przez 5 tygodni. Do tej pory rozegrano 11 meczy. Najlepsze wrażenie wywarła na mnie reprezentacja USA, która pokonała Paragwaj 4-1, co jest najwyższym zwycięstwem USA w historii. Amerykanie grali z dużym polotem i fantazją. Widać było u nich radość z gry. Przypominali trochę chłopaków, którzy grają na boisku szkolnym nie dla wyniku, ale dla samej przyjemności. Momentami nawet przesadzali w ilości podań, tak jakby nie chcieli pozbyć się piłki, choć mogli oddać strzał na bramkę. W tej samej grupie D Australia wygrała z faworyzowaną Turcją 2-0. Turcy non-stop atakowali, Australijczycy mądrze się bronili, od czasu do czasu kontratakując. I właśnie takie dwa kontrataki zakończyły się golami dla Socceroos. Wybitną rolę w naszej drużynie odegrał młody bramkarz Patrick Beach, który wybronił kilka niebezpiecznych strzałów. Dość powiedzieć, że Turcy oddali 3 razy więcej strzałów na bramkę niż Australijczycy, ale ci drudzy strzelili 2 razy więcej goli. Obecna drużyna z antypodów jest drugim najmłodszym zespołem w historii, w której występuje aż 10 debiutantów na Mistrzostwach Świata. A już przeszli do historii, bowiem ten mecz był dopiero drugim inauguracyjnym meczem wygranym przez Australię. Najbardziej rozczarowała moim zdaniem Brazylia, która zremisowała z Marokiem 1-1. Nie żeby Maroko było słabą drużyną, ale Brazylia grała bez entuzjazmu, tak jakby piłkarzom nie chciało się grać. Mam nadzieję, że trener Brazylii, Carlo Ancelotti, zmieni coś w stylu gry 5-krotnych mistrzów świata, bo aż przykro patrzeć. Wszystko jeszcze przed nami. Przypomnę, że w poprzednich mistrzostwach Argentyna przegrała swój pierwszy mecz z Arabią Saudyjską, by na koniec zdobyć puchar. Brazylia na pewno wyjdzie z grupy, bowiem w tych mistrzostwach awansują pierwsze 2 zespoły z grupy, ale także 8 najlepszych drużyn, które zajmują 3. miejsce. W grupie C, w której występują Canarios, czyli Brazylijczycy, rozegrano także mecz pomiędzy Szkocją a Haiti, który zakończył się minimalnym zwycięstwem Szkotów 1-0, co zdarzyło im się po raz pierwszy od 36 lat. Ciekawostką jest, że drużyna z Haiti w ostatniej chwili musiała zamówić nowe koszulki, bowiem na starych widniała w dolnym rogu scena z walki o wyzwolenie Haiti spod okupacji francuskiej. A jeszcze ciekawsze jest, że bojownik haitański na barykadzie trzymał flagę biało-czerwoną. Niektórzy komentatorzy powiązali ten fakt z udziałem polskich żołnierzy w walce wyzwoleńczej Haiti. Polskie legiony zostały wysłane przez Napoleona do stłumienia buntu, jednak na miejscu opowiedzieli się po stronie czarnych niewolników, czym zapewnili Polsce i Polakom chwałę na Haiti trwającą po dzień dzisiejszy. Kierownictwo drużyny dostało nakaz od FIFA wymiany strojów, bowiem

scenę na koszulkach uznano za manifest polityczny, co jest zakazane w regulaminie FIFA. Z innych kontrowersji tych mistrzostw można wymienić 3-minutowe przerwy w każdej połowie na nawodnienie, czyli żeby piłkarze mogli się napić. Niektórzy trenerzy uważają, że wybija to drużyny z rytmu, ale działacze zasłaniają się tym, że w niektórych miastach w Ameryce i Meksyku jest bardzo gorąco. Poza tym ponad połowa z 16 stadionów znajduje się na dużej wysokości, od 500 do 2000 metrów na poziomie morza. Mnie ciekawi, dlaczego na przykład mecz Kataru ze Szwajcarią rozgrywany był w Kalifornii, w samo południe, co chyba faworyzowało jednak Katarczyków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1, a Katar wyrównał w 94 minucie. Zróbmy małą przerwę od piłki nożnej, bo przecież są też inne sporty. Tenisiści i tenisistki przygotowują się do turnieju w Wimbledonie. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju. W Holandii Polak spotka się z Australijczykiem Alexem de Minaur. W drodze do finału nasz tenisista pokonał Rosjanina Miedwiediewa, Australijczyka McCabe i Kanadyjczyka Anger Alissime. Wszyscy są wyżej sklasyfikowani od Majchrzaka. Magda Linet w tym samym turnieju w półfinale przegrała z Czeszką Barborą Krejcikową. Było to piąte spotkanie obu zawodniczek, a Linet wygrała tylko raz. W wyścigach motocyklowych na żużlu 6-krotny mistrz świata Polak Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zwyciężył obecnie największy rywal Polaka, Australijczyk Brady Kurt. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów rozgrywany w Chinach. Polacy grali ze zmiennym szczęściem. Przegrali ze Słoweńcami i Japończykami, a wygrali z Kubą i Ukrainą. Nasza drużyna, która broni złotego medalu w tych rozgrywkach, obecnie zajmuje 6. miejsce na 18 drużyn. Na koniec sporty wodne, w których ostatnio odnosimy spore sukcesy. Na kajakarskich mistrzostwach Europy w Portugalii Polacy zdobyli 4 medale. 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe. Klaudia Zwolińska znowu zajęła 3. miejsce w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Tym razem w Niemczech. Polski żeglarz Marcin Rudawski zdobył po raz 8. tytuł mistrza świata na zawodach rozgrywanych u wybrzeży Aten. I tym optymistycznym akcentem kończę przegląd wiadomości sportowych ubiegłego tygodnia, który przygotował i przedstawił Piotr Pokorski, SBS Polish.

0: let's play football.
1: No my nie gramy, ale oglądamy, drodzy Państwo. Ja Państwu bardzo gorąco polecam stronę internetową sbs.com.au pod hasłem sport. Poza tym na naszej stronie polskiej redakcji sbs.com.au/polish znajdą Państwo mnóstwo komentarzy i informacji, a także bezpośrednie linki do SBS On Demand, gdzie można oglądać mecze Pucharu Świata Mundialu 2026. Wszystko na SBS.

I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Życzę Państwu udanego popołudnia i zapraszam do słuchania nas w najbliższą środę o godzinie 14 czasu wschodnioaustralijskiego, a w dowolnym dla Państwa czasie do odwiedzenia naszej strony internetowej, a także naszego Facebooka SBS Polish. Za uwagę gorąco dziękuję Państwu, Dorota Banasiak. Do usłyszenia.